0: Zdejdź dobre glanspy i polityje je szlipszy.
1: Hej, Fonsi.
2: Oh, no! Nie ma sereni.